sɛ wode wo nua sɛ wo ho a woyɛ wo nua bɔne. Sɛ wode wo nua ɛfiri sɛ nyame na afrɛ wo a wo nua no womfa ne nkwa duro so sɛ wokoku no, womfa ne nkwa duro so sɛ wokɔsɛe no. Na wontee no wasontee sɛ sɛnea na David ɛne Saul, sɛnea na wɔ konsɛte ne si kɔɔ yɛ Bible mu no, wɔsii Saul wɔhene na David nso ɛberɛ a onyankopɔn ne